0: idą.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.

SK Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: talk about. Reklama.
1: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Panowie, dach gotowy?
11: Oczywiście, że gotowy.
10: Tak szybko?
11: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
12: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, zero złotych.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Młyńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
2: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
1: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
3: Szukasz stabilnej pracy? Wolex Poland, producent wiązek kablowych przy Przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala. Dwie zmiany. Od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę. Podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę wolex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Wolex. Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
1: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
1: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AMA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
13: Rozpoczyna się kolejny gorący dzień w Bydgoszczy. Temperatura dzisiaj wzrośnie do 26 stopni i to będzie temperatura w cieniu, ale myślę, że chyba czekaliśmy na takie cieplejsze dni. Od jutra ma być troszkę chłodniej, ale wciąż będzie powyżej 20 stopni. Na trasach jeszcze nie jest źle, ale za chwilę już będzie ten moment, kiedy trzeba będzie oddać swoje w korkach.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa, układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
14: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Dzień dobry. Moskwa ostrzega, a Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent Skiołych Biłecki.
15: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Byłecki.
14: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
16: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
14: Mówi Anna Znajewska-Pawluk, PKP PLK. Ze wstępnych, nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w Ekstraklasie.
10: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
14: Mówi rzeczniczka Lechii Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
17: SK Bydgoszcz News.
13: Drota Lakner, zapraszam. Maj i czerwiec to czas szkolnych wycieczek. Bydgoscy policjanci cały czas czuwają, by autokary wiozące uczniów były sprawne. Takie kontrole odbywają się regularnie. Wczoraj na przykład autokar wiozący uczniów z Bydgoszczy do Gdyni był całkowicie sprawny. Dzień dziecka w urzędzie, atrakcje dla najmłodszych szykuje Urząd Wojewódzki. To będzie zabawa i praktyczna nauka bezpieczeństwa.
18: Czekają sceniczne animacje, quizy, pokazy pierwszej pomocy.
13: Będzie też okazja, by zajrzeć do gabinetu wojewody. Akcja w sobotę.
19: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
20: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
19: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
21: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat odwrotnie. Leży na plecach, odpoczywa.
19: Tak.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i tętego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej tętego.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To jakoś znaczy, nie mieścisz się bogaty. W tej kategorii, no.
2: To znaczy, że będziesz bogaty, nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallu.
3: Już nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czasy, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę Ły.
2: Ły, błąd, no, kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski. Jankes i Wiktor. Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robi.

Radio SK.

0: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
1: Dzień dobry.
2: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
1: Woda.
3: Dobrze.
2: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
1: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wodę.
0: Tak,
4: i
0: wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
2: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam u niego ciekawego? On jakoś teraz świętował, prawda?
2: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
0: Gratulujemy, naprawdę bardzo.
1: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
0: No dobrze. A czekaj, mój syn ani to. On nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
0: ani
4: jesteś klasą średnią.
0: Dokładnie.
1: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie.
0: Golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych, Klaudia Halejsio.
0: O tak,
4: ona
0: ja lubię
4: zostanie
0: bardzo.
4: Zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
0: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda? Tak.
4: Zaskakujące. Tak ja też myślałam, że już są po.
0: Bo tam i dzieci, i domy, ja i te inne.
4: Miliony.
2: Mógłbym być mężem Oskara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
0: W samolocie tańczymy wieczór.
2: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
1: Po weekendzie tak o was będą pisać.
2: Jak to?
1: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
4: To prawda?
0: To prawda.
4: Ale u nas nie skończy się intercyzą.
0: Kto wie, kawa?
5: Tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy, Jadzie.
4: Ale rozwodę może.
0: Dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię,
2: Jadziu.
1: Co?
2: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
0: Że kochamy cię?
1: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: SK.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
4: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
13: Przed nami kolejny słoneczny i gorący dzień, bo w ciągu dnia będzie około 26 stopni, ale od jutra już troszkę chłodniej, jednak nadal ciepło. To nadal będzie przyjemna wiosenna pogoda i tak będzie przynajmniej do końca tego tygodnia. Na trasach większy ruch na Kamiennej, Artyleryjskiej, na Wojska Polskiego i na Solskiego.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący laty i schody z kamienia naturalnego.
14: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polski MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
15: SK Sport News.
14: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS. Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
0: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
1: A może wylot z radiem SK?
11: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
0: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Czy w miarę mocy swojej sprawisz, by prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich?
3: Sprawię.
1: Tak, słychać, to, popierają prawo i sprawiedliwość.
4: Nie z jakiegoś serialu? To nie było
1: nie, to okay. prosto z kościoła. Dobra. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. No. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą super. Media. Mm-hmm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
4: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
1: Kama i Wiktor. Jak będzie po angielsku rodzynka?
5: Reklama.
6: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
7: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
6: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
7: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
6: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
8: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko

0: 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
1: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: O, 11 minut do godziny 7 już teraz.
1: Happy birthday to you, Kasia, Kaśka.
2: Pięknie. Budzi w urodziny.
3: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
3: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. Czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy, więc tak dzisiaj spędzam czas w rodzinie.
0: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest sprytna Kasia, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
3: To naprawdę.
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
4: Nie, chyba nie.
3: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
4: Ojej.
5: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepsza.
4: Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy.
4: Kochajcie się, uśmiechajcie się. I to chyba najważniejsze w życiu.
2: Radio SK.
0: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
5: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
0: Hurra!
3: A w pojedynkę się liczy?
0: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. SK najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za moment, jak panie do nas do studia Marcin Trocki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
0: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
0: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
0: A Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to dziękujemy.
3: No. Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Skoczysz do Carrefoura?
0: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
2: To już jest ten moment, że musicie się uzbroić w cierpliwość na kilku bydgoskich trasach. Trochę postoicie, tak jest między innymi na Sułkowskiego. Tutaj mamy zmiany w organizacji ruchu, trwa budowa ścieżek rowerowych, no i trzeba troszkę przyhamować również na Fordońskiej. Pogoda dzisiaj będzie bardzo dobra, do 26 stopni temperatura dzisiaj wzrośnie, dużo słońca.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
20: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. W SK News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
21: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
22: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
21: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
20: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
23: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
24: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
23: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy, co się dzieje, nie? Ona nie reaguje. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
20: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
25: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszam. Ruszają testy. Elektrobusy wyjadą na bydgoskie trasy. Dziś elektrobus będzie jeździć na linii numer 57, a jutro także na linii 71. W wakacje na trasy powinno już wyjechać 11 zakupionych autobusów. To 7 przegubowych pojazdów i 4 12-metrowe. Marszem kapeluszowym rozpocznie się w piątek Seniorada. Barwny korowód wyruszy o 11.30 z Placu Praw Kobiet. W programie Seniorady m.in. koncert zespołu Żółki i potańcówka z Jurkiem Paterskim.
26: Jan Kama i Wiktor.
27: W Radiu SK.
28: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
29: Mamy jeszcze Dzień Drakuli. No i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki... O, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
30: Cześć ekipa. Moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
2: Ślinka cieknie.
28: Wałkowanie. Mhm.
2: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
28: Wąkowałaś?
30: Mm-hmm.
28: Kogo co?
2: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek The Colors właśnie i Italo Disco. Papa Mobile.
1: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już to noszą po parę tysięcy butelek. Tak,
1: właśnie, no ale zrobił się problem, w sensie, no ktoś tam już zaczyna wężyć.
2: Jaki znowu problem?
1: Że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
2: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Rusa i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No, a jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko!
2: Wszystko.
0: Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie, no. Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo. La.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: Uniesło. No i co ty na to?
2: No dawaj. F, wcześniej jest...
0: Ale w takim tempie to skończymy
4: na dziewiątej. Takie pytania, no wiecie, to no. Nie.
2: Ale
4: skandal,
2: Michał, ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości sprawiłeś Bogajowi, no.
0: Bo lubi uwalać ludzi.
6: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
0: F-E-D-C-B-A. Dziękujemy bardzo.
4: Do widzenia. C-B-A to taki mądry.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
7: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
7: Ola.
0: Drugie. Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
7: Mhm. Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
3: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Singiel Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D. Dokładnie.
0: Dobrze, Kioto. Numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
7: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, to teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
7: Pazura?
0: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
5: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
7: A, faktycznie.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
7: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba.
9: Halo.
5: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
9: Mateusz z tej strony.
0: Szóste. Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
9: Co? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
5: Tak?
0: Nowakowska,
5: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
5: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
0: To jest, jak ma na imię Nowakowska?
9: Oj, nie wiem.
6: A tu jest napisane, że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
5: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
6: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
5: To z radością powiem
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie, pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
5: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
10: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć. Dawaj.
2: Słuchaj, masz...
0: Siódme.
2: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
10: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia, z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
2: A dokąd lecimy?
10: W pomidor?
0: My też pomidor oczywiście dalej nie wiemy. No dalej.
2: Słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupę gadżety.
10: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie mamy, uwaga.
3: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prochocki.
1: No, jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
4: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
2: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
15: Fordońska przy Spornej, przy Sowaczewskiej, a także przy Rondzie Fordońskim. Zakorkowana, wolno jedziemy. Kamienną artyleryjską Sułkowskiego, Mostem Pomorskim i trasą uniwersytecką, ale za to na pogodę nie mamy co narzekać. Poranek bardzo sympatyczny, ciepły, ale będzie dzisiaj gorąco, do 26 stopni temperatura wzrośnie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
16: Minęła 7:30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
17: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
16: Mówi nam Marcin Mikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej dwa dni.
18: SK Sport News.
16: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchester City.
19: Jankes. I Wiktor.
20: Wiktor.
19: Radio SK.
21: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w środę. Mamy, dzień mamy.
22: Tak dzisiaj, jest.
21: 26 maja.
22: O mamo.
21: 26, a moja mama zawsze mówiła, co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
0: Na, na czole se wytatuuj.
4: Idź już spać.
21: Tak mówiła twoja?
4: Tak.
0: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście eskowy messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu ESK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, mamo. Szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak. Tak właśnie. To właśnie stąd kama, dobrze powiedziałaś. Tak.
1: Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią. Z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyprasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto.

0: auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.

było. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Britney, zresztą z Pierce w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby ktoś za dwa mi powiedział,
2: to nigdy się nie zorientował.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
1: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
4: Tak, o co chodzi?
5: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
4: Urodzinowe, tak, moje.
5: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
4: Tak.
5: Aha, i bierzecie...
4: Mamy swój, no
5: właśnie.
4: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzyć.
5: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać.
4: Tak.
5: I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
4: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakiś?
5: Tak,
4: pojemnikach,
5: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
4: To w kieliszki wtedy nalewa?
5: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
4: No bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wietrzało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
5: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
4: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
5: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki.
4: Ale
5: jedno
4: tak,
5: po ogórkach, drugie po
4: pani odkręcać to i nalewać, nie?
5: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
4: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
5: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
4: Ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
5: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
4: Dzieci nie będzie. Tylko 12-letnia dziewczynka.
5: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
6: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: A kurczę, a ja wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
7: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
0: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenia. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie. O, kolega już się zgłasza.
8: Faktycznie, sama herbatka.
0: Za 7:08.

0: Te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
2: Jalkowskiego.
1: Ibisza, Leny Krawic.
3: Okej.
1: Okay. No. Czy oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne?
2: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę?
1: Tak. Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak, do klatki akordeonista?
2: Z czego jesteś znany? Jego. Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.
3: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
2: No to wszystkiego najlepszego.
4: Wow.
2: No właśnie, przecież.
5: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
6: Głośniej!
5: Ja panu nie przerywałem!
6: Patrz mi w oczy, twardo, twardo!
5: Ja panu nie przerywałem!
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny?
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
8: 17 stopni na termometrach, ale temperatura dopiero nam się rozkręca. Będzie około 26 stopni w godzinach popołudniowych. Powieje silny i porywisty wiatr, ale generalnie będzie dość przyjemnie. Dużo słońca przez cały dzień. Korki o tej porze nieuniknione. Postoicie na Kamiennej, Fordońskiej czy Sługowskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
9: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
10: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
9: Na sprawę wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
11: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
9: No, słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
12: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
13: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
14: Wyjazdu.
15: Dlaczego?
14: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
9: A życzenia dla mam zebrała reporterka SK Ola Kanoniak.
5: SK Bydgoszcz News.
8: Dorota Lakner, zapraszam. Będą zakazy i nowe zasady na Wyspie Młyńskiej. Będzie obowiązywać już niedługo nowy regulamin. Na części terenu nie będzie można wprowadzać psów, nie będzie można dostawiać lub przestawiać elementów małej architektury. Będzie też zakaz kąpieli w urządzeniach remontowanego międzywodzia. Z okazji Dnia Dziecka odbędzie się modelarski Dzień Dziecka. Impreza 30 i 31 maja w budynku przy Fordońskiej 159 będą makiety kolejowe, miniaturowe czołgi, samoloty i statki. Akcji patronuje SK.
5: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
5: SK.
18: Łomatko, nosel się kręci po studiu.
19: Cześć, Noselek. Dzień dobry.
20: Jestem, sprawdzam was.
18: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
20: No i po co mi matkujesz? No, po co?
18: Tak
20: ogarnij się, wiesz, żyć nie będę.
21: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na SK-owym Messengerze.
22: Okej, SK. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie!
18: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
23: Oczywiście, idę w jej ślady.
21: Bo tak!
18: Bo tak, wiadomo.
23: I już!
18: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
21: Nie dyskutuj ze mną!
18: My

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Nie, ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej.
2: Okay. Oddychać. Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom, wszystkie mamy, chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Beatko,
1: kochamy, jesteście...
0: kocham cię, Beatko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
0: Ładnie.
2: Cudowne kreacje.
1: To jest ładne. No,
0: racja,
1: ja to sobie zapamiętam. Ja też będę tak matkował w domu. Do mojego
5: syna. To się nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi: srali z dupali, z dupy się trzymali.
0: Grecka filozofka.
1: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
0: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
6: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo: kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
0: Jak to czego chcesz? Więcej hitów na czasie.
7: Hi, this is Taylor

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co tu się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej jaskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, prawda?
1: I kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
2: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
2: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo ja kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była w dobrym kierunku.
2: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty
3: były?
2: Pojawiały się.
1: Po niemiecku. Okay.
3: No dobrze,
1: dobra,
3: idźmy
1: mamy
3: dalej.
1: Mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
2: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
2: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita. To nie to chyba.
1: Człowiek,
3: co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
3: To maluło to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
3: chyba...
1: Nie jest
3: ale,
1: to
3: ale, ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe...
1: No ale on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz. No to
2: nie,
1: no
2: była
1: tyle.
2: Ta była
3: Odyseusz, nie miał takich tam?
2: Afroidyta.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
0: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Jankes.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
12: Trwają bardzo intensywne prace na Sułkowskiego, związane m.in. z budową ścieżek rowerowych. I w ten weekend znowu będzie tam małe zamieszanie. Kierowcy będą jechali nieco inaczej. Na termometrach dzisiaj do 26-27 stopni. Na razie mamy około 20. Dużo słońca przez cały dzień w Bydgoszczy.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
13: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
16: W radiu RSK.
17: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
18: A co mama mówi najczęściej?
19: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
17: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram SC.
18: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy. A wy nagrywajcie się nam na SK-owym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy jest. Was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek,
1: pan
2: mężczyzna. Nie, inny. Pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
0: No tak, ale to znaczy, że życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje.
3: Kama i Wiktor.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska

0: serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl. Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
4: I po reklamie.

0: Wiecznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie, no nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: Wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą.
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon: gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzymy oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują.
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła: jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś. No Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła: a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
3: I że w radiu tego nie widać. Radio SK.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, nie zatopiony.
2: Boga i pocałuj pana.
3: Mam kuferek tylko.
4: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, na Polonii.
4: Wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę. No.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
4: Ale serio, to było niesamowite.
2: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
4: No i chyba za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu,
4: bo
0: o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama. Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
9: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czy Pida odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
21: Po zamknięciu ulicy Staszica przy 6 LO zwiększył się ruch na ulicy Jagiellońskiej. Kierowcy korzystają z objazdu, także kierowcy autobusów. Na termometrach dzisiaj do 26 stopni zapowiada się gorący dzień, ale po południu powieje silny i porywisty wiatr. Pochowajcie z tarasów i balkonów to, co wiatr mógłby porwać.
22: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
24: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
25: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe ględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
24: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
26: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
24: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
27: SK Bydgoszcz News.
21: Drota Lakner, zapraszamy. Niebezpiecznie na trasach w Kujawsko-Pomorskim na węźle Stryszek na drodze krajowej numer 25. Zderzyły się 4 samochody osobowe i ciężarówka. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale są ogromne utrudnienia. W tym samym czasie na drodze serwisowej w miejscowości Zielonka doszło do kolizji. Jedźcie ostrożnie. Młodzieżowy turniej wędkarski odbędzie się 31 maja nad Balatonem. To z okazji Dnia Dziecka. Trzeba posiadać własny sprzęt do wędkowania i siatkę do przetrzymywania złowionych ryb. Obowiązują zapisy.
1: Dzień mamy, dziś mamy wtorek, 26 maja i 9:03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Veste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK. Jej juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of Fitness London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja...

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
5: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
5: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
8: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
11: I po reklamie.

0: Uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, Lay All Your Love On Me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to co się robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze, po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach. Zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cymsy za moment, a później Dua Lipa Wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na

0: Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
4: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
3: Random Dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
4: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
3: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
5: Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena

0: 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
1: I po reklamie.

stygnie lato. To Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali rozdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 wesce.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
2: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
4: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
10: Zapowiada się upalny dzień w Bydgoszczy po południu. Na termometrach będzie około 26 stopni. Na razie mamy 21 stopni, ale po południu powieje silny i porywisty wiatr. Przez cały dzień będzie nam towarzyszyć słońce. W kolejnych dniach też pogodnie i słonecznie, ale od jutra troszkę chłodniej. Na termometrach będzie około 20 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
12: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaniki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
13: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj pojechałem rano, żeby poddać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
11: No, spłynęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
14: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
11: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
15: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
11: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
16: SK Bydgoszcz News.
17: Drota Lakner, zapraszam. Tajemnica królewskich insygniów to tytuł gry miejskiej przygotowanej przez uczennice bydgoskiej czwórki z okazji urodzin miasta. Do udziału w zabawie zostali zaproszeni uczniowie bydgoskich szkół. Gra odbędzie się jutro i pojutrze, a drużyny będą poruszać się wyznaczoną trasą i wykonywać przygotowane zadania. Będą kosmiczne eksperymenty i warsztaty. Zbliża się astrofestiwal. Bydgoszczanie będą mogli odwiedzić planetarium, budować i testować rakiety. To wszystko 5 czerwca na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rotera.
18: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonathanem i Liwką, czyli Obejmuje Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna, 10:02 na zegarach. Feste już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite za moment, później Bibi Rexha i Faithless New Religion Westę.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Autopromocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
14: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wszystko brzmi lepiej
18: w harmonii.
17: Dwa głosy współgrają
18: ze sobą.
17: Przekazują z lekkością
18: trudne wiadomości,
17: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
18: betonowy mur.
17: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
18: Harmonizer.
19: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
20: To będzie ostatnia reklama.
9: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
20: I po reklamie.

0: Twórcy twierdzą, że z pomocą, jakżeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Stonebridge 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
5: Astrofestiwal wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowe fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
6: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja wielkie otwarcie parku handlowego Comfy Park Bydgoszcz. Czekają na Was wyjątkowe atrakcje, mega rabaty oraz prezenty za zakupy. Nie przegapcie okazji. A to nie wszystko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
7: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swim ze świeżynka od tego pana tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 wesce.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Kastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
22: Wtorek w Bydgoszczy pogodnie i słoneczne, a po południu zrobi się upalnie. Na termometrach będzie około 26 stopni. Powieje też silny i porywisty wiatr. Kilka ulic w Bydgoszczy zamkniętych przez wodociągowców. Spore utrudnienia na Staszica, na Żwirki i Wigury, na Pomorskiej, a także na Kordeckiego.
20: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Na zegarach 11. Zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda Małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
1: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
0: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu, a leśnicy prowadzą też inne działania.
18: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem? Bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
0: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
23: SK Bydgoszcz News.
22: Dorota Lakner, zapraszamy. Wiadomo już, kiedy wystartuje sezon na bydgoski rower aglomeracyjny. Według umowy ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia. Miasto podpisało umowę. Wykonawca będzie starał się jednak przyspieszyć pracę, aby mieszkańcy mogli korzystać z miejskich rowerów szybciej. Nowy system obejmie 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym. Marszem kapeluszowym rozpocznie się w piątek seniorada. Barwny korowód wyruszy o 11.30 z Placu Praw Kobiet. W programie Seniorady m.in. koncert zespołu Żuki.
24: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii, Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście, ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy i wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we wrzucie na luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, to jeszcze 5 stów do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00, mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny
13: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert.

0: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
5: I po reklamie.

0: do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
1: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Westy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
14: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
17: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drzewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drzewne. Bydgoszcz, Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
13: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12. Ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia Węsielska z wami po godzinie 12. I Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek. Z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro wyjątkowo po 12. Cześć.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja w

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
2: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? Jeden zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka!
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Co najbardziej lubią dzieci?
10: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
11: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
10: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
11: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
19: Ulica Pomorska wciąż zamknięta przez wodociągowców, a chodzi o odcinek od Hetmańskiej do ulicy Bocianowo. Trzeba korzystać z objazdu, podobnie jest na Żwirki i Wigury, na Staszica czy na Kordeckiego. W tych miejscach pracują wodociągowcy. Na termometrach po południu będzie około 26 stopni, ale po południu powieje też silny wiatr.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: Jest 12, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
21: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
20: Mówi Karolina Kowalik Policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
22: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
20: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świąt nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
23: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
24: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
20: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
25: SK Bydgoszcz News.
19: Dorota Lechner, zapraszamy. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy 29 maja. Odbędzie się memoriał Ireny Szewińskiej. Na Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka.
0: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy.
19: To był Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wraca muzyczne leżakowanie w Wilanowie. To koncerty, które odbywają się przy Filharmonii Pomorskiej. Pierwszy koncert już 3 czerwca, a wystąpią uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.
1: 2 minuty po godzinie 12. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Westel, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 i jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na SK-owym Messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
8: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
12: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
11: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
13: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
14: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
15: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jeszcze.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

0: Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzy Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
11: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Królewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chillautu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku.

0: żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
0: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję u was. Andrew, Faith FIFA Ultra, Talk to You w Radiu SK. 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert z życzeń.
1: Sponsorem programu.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
2: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
1: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Wow, to Ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego, Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
14: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę 27 maja od 10 łap super okazję. A każdego dnia wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
21: Najlepiej szybko skończyć pracę i wybrać się na dłuższy spacer. 25 stopni mamy w Bydgoszczy, słonecznie i jutro około 21. W sumie do końca tego dnia będą podobne wartości i sporo pogodnych momentów. A na trasach o tej porze większy ruch na Szubińskiej i Jagiellońskiej. Trzymajcie bezpieczne odległości pomiędzy autami.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
22: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
23: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
22: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków, a bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
0: SK Bydgoszcz News.
10: Ligier Chwerska. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 37-letni mieszkaniec gminy Kcynia. Wpadł w ręce kujawsko-pomorskich policjantów po tym, gdy wsiadł za kółko pomimo dożywotniego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wyruszył w trasę. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. Jako recydywiście grozi mu kara do 7,5 roku więzienia. Jak działa ocean? Dlaczego ziemia się trzęsie? Jak czytać mapę bez telefonu? W czerwcu Młynarotera zapraszają rodziny z dziećmi na cykl warsztatów edukacyjnych, które zamienią naukę w prawdziwą przygodę.
11: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. A zapomniałabym, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.
17: Ja się z

0: ale ładnie zaśpiewała Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzenia, właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jest. Jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
5: i po reklamie.

0: mama też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Jaiwons w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigosever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze Starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na plac Susia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Voxy w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w Voxbox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz, Szajnochy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości.

0: 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy i Wonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
14: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
22: Najlepiej szybko skończyć pracę i wybrać się na dłuższy spacer. 25 stopni mamy w Bydgoszczy, słonecznie i jutro około 21. W sumie do końca tygodnia będą podobne wartości i sporo pogodnych momentów. A na trasach o tej porze większy ruch na Szubińskiej i Jagiellońskiej. Trzymajcie bezpieczne odległości pomiędzy autami.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
24: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku kroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
23: Norweg będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, między innymi jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
0: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
1: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
23: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Lidia Rachwalska. Jest nowa umowa na bydgoski rower aglomeracyjny. Sezon będzie obowiązywał od sierpnia do końca października. Niewykluczone, że rowery zostaną udostępnione szybciej. Do dyspozycji bydgoszczan będzie 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym oraz 70 stacji. Ta impreza ma łączyć różne pokolenia. Już w piątek w Bydgoszczy ruszy senioriada. O 11.30 odbędzie się barwny przemarsz kapeluszowy z Placu Praw Kobiet na Stary Rynek. Senioriada potrwa do 8 czerwca.
19: 2 minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać. Więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

0: Radio.
1: Radio SK. No hesitation if you step your

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe. 26 maja 2026 roku. Godzinę 14.16. Można to gdzieś sobie zapisać. Łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście. Bo następnym razem, jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście: nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00, mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Renu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
11: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive w Radiu SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radia SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: Bydgoszcz City Life Festival.

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
3: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Ellie Goulding. Takiej osoby, której głos zna cały świat. Myślę, że mama jest z niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zobaczycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny?
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
10: Jak tak, to Allegro.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
15: Ciepło w Bydgoszczy, mamy 25 stopni, jutro minimalnie mniej, ale też powyżej 20 i taki będzie cały tydzień, słońca również sporo. A ta godzina to już dla niektórych czas powrotu do domu, po pracy lub szkole. Większy ruch na Rondzie Bernardyńskim, także na Placu Poznańskim, Fosza i Jagiellońskiej. Uważajcie na siebie i noga z gazu.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
17: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
16: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
18: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
16: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
19: SK Bydgoszcz News.
15: Lidia Rechwerska. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich. Szpitalne oddziały zamieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach.
20: Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki, mamy masażystę.
21: Mama zażyczyła sobie właśnie plecionki z warkoczy.
22: Dzięki temu możemy się poczuć jak kobiety, możemy trochę odpocząć.
15: Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
0: Radio SK.
1: 2 minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
11: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15.
1: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
11: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK, to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego.
0: Ja się
1: zabawnego. Nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy, dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie, witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię
0: ty
1: po prostu
0: po imieniu,
1: mamo. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Rozmawiamy razem o twojej mamie,
1: no
0: ja
1: to wtedy
0: i ty mówimy
1: tak.
0: Po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie do
1: pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdy
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Bardzo, Mimi, Matula, mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
17: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we

0: Było Ecstasy jest szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury. Pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: muzycznie. Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: z nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, dzień witamy dobry. Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young. I dzisiaj sprawdzamy w Esce, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda? Wiesz, jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku,
1: tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy, i cię wy co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze, żeby...
3: Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak.

0: Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
5: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
4: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
6: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: SK. SK.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Kuba stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert,
5: dalej masz. Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja.

0: Dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
18: Sporo korkowania w Bydgoszczy, na Jagiellońskiej, do Ronda Fordońskiego, noga z gazu także na Rondzie Jagiellonów i Bernardyńskim, Kamienna i Wyszyńskiego, tu też trzeba chwilę postać. Na szczęście w popołudniowej jeździe pomaga kierowcom pogoda. W Bydgoszczy cały czas ładnie i ciepło, 25 stopni, w ciągu najbliższych dni również możemy spodziewać się słońca.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
20: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
19: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
21: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
22: Ja tylko na skateparku zakładam.
23: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
19: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
0: SK Bydgoszcz News.
18: Widzicie rycherskie materiały promujące Bydgoszcz będzie można zobaczyć na wystawie. Studenci z Politechniki Bydgoskiej przygotowali projekty, m.in. torby, t-shirtu czy pocztówki. Inspirowali się charakterystycznymi rzeźbami, budynkami czy rzeką. Pracę będzie można oglądać już od jutra na Moście Staromiejskim. Wystawa jest częścią tegorocznych obchodów 680. urodzin Bydgoszczy. A z okazji urodzin miasta uczennice z Bydgoskiej Czwórki przygotowały dla uczniów grę miejską Tajemnica Królewskich Insygniów. Gra odbędzie się 27 i 28 maja.
0: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
1: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Leregi Nowator. Na łączach i falach Radia SK mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja Mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, tutaj w dniu. I teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
17: I po reklamie.

0: Heaven i Hearts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy Was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak.
1: O tak.
3: Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne
3: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mam zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy...
1: Płot przeskoczyła,
0: podała ci rękę. Jak to wyglądało wtedy?
3: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie były sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę, generalnie.
1: A z Madzią Gessler co było?
3: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my takie jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
3: Tak, mam.
0: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
3: No, to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię
1: tak
0: dla ciebie
1: jest.
0: Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
1: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
1: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
3: Ale super!
0: Klaudia,
3: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny,
3: tak.
0: Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert.

0: i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy.

0: ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
1: Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
5: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
22: Bardzo ciepło w Bydgoszczy w tej chwili na termometrach, 27 stopni, cały czas słonecznie. Jutro nieco niższa temperatura, ale i tak będzie powyżej 20. Teraz przenosimy się na bydgoskie ulice, a tu spory ruch na Jagiellońskiej. Noga z gazu na Kamiennej, Fordońskiej, Wyszyńskiego. Warto uważać też przy Placu Poznańskim. Trzymajcie się i szerokość.
20: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Jest 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
10: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
18: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Gitier Hwerska. Niepowtarzalne nakrycia głowy i radość na twarzach. Tak zapowiada się przemarsz kapeluszowy w Bydgoszczy. Miastem zawładną seniorzy, którzy wszystkich bez względu na wiek zapraszają do wspólnej zabawy.
3: To właśnie seniorzy zgłaszali nam, że chcą przede wszystkim się bawić, chcą się integrować, chcą jak najwięcej muzyki, tańca. Nie bolą ich wtedy ani kolana, ani biodra. Mogą bawić się i tańczyć.
2: Przemarsz wystartuje w piątek o 11.30 na Placu Praw Kobiet. Szacuje się, że w tegorocznych obchodach weźmie udział nawet około 2000 osób.
1: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz! W Radiu ESK!
6: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
7: I Pawełek, dzień dobry.
6: Cześć.

0: Bausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też byśmy się... zawsze, nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzie,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie, pani Jadzie, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne. Fuj.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment no cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery. Dobrze, fajna podpowiedź.
2: Dzwonicie 664-402-302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
1: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
4: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
4: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę, bo...
3: Ja jestem.
0: Pawełek ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
3: No to jest ciężkie.
4: A czy on jest taki duży?
1: Mały? Tak. Olbrzymie ma problemy.
3: To jest wielkie i ciężkie.
4: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
0: No, blisko, ale nie.
4: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga, to... felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
3: tak,
0: to.
3: Tak, dzięki.
2: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj 20 cali, niesamowite.
1: Można.
2: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Uwaga, uwaga! Już w środę 27

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
5: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy. Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My z ważnymi informacjami teraz do Was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze Was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankes.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
3: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
3: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankes po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
2: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Były. Tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
1: Praca szuka człowieka.
0: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty. Pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
2: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
0: No i był szczyt wszystkiego. Teraz mamy szczyt bezczelności.
2: Oho.
0: Janusz Palikot, rzucam hasło.
2: znany.
0: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
2: A mamy tyle czasu?
0: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów, w tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych,
2: wow.
0: A to tylko czubek.
2: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
0: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
1: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.
0: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo Paligłupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
10: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
9: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
10: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
9: Dzień Dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
11: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy.

0: Miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: wiadomo, że wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to lore. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hamczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie drwa rąbią? W gdańskich składach drzewnych. W ofercie certyfikowane drewno konstrukcyjne. Deski na taras gładkie i ryflowane. Architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
2: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
6: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Montana, Miu, Zalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia małka na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
4: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
3: Random Dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
4: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
3: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
8: Rozjeżdżam na Bydgoskie Trasy, o tej porze jeszcze sporo ruch na Grunwaldzkiej, przy rondach fordońskim, toruńskim, noga z gazu także na ulicy Kamiennej. Jutro w Bydgoszczy trochę chłodniej, ale i tak będzie ciepło do około 22 stopni i powinno być słonecznie. Trzymajcie się, życzymy Wam spokojnego popołudnia i bezpiecznej jazdy z Eską Bydgoszcz.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, operujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
10: SK Sport News.
9: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
10: SK Bydgoszcz News.
8: Lidzier Helska. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy rapu, popu i rocka. W Bydgoszczy szykuje się City Life Festival. Pierwsza edycja, która łączy muzykę i sport, mówi prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz Krzysztof Bes.
11: Taka idea, żeby Zawisza nie był kojarzony tylko ze sportem. Również chcemy pokazać się Państwu ze strony kulturalnej. Myślimy, że będzie to jeden z większych festiwali w Polsce, bo takie mamy informacje. Cały dochód z tego festiwalu zostanie przekazany na działalność sportową.
8: Trzydniowe Święto Muzyki w dniach od 5 do 7 czerwca.
12: Mam dla was balsam na taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania dnia mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18:00, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze, albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może? Dobrze, dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: No, witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę Agnieszka, twojego imienia?
3: No alkohol.
4: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta, między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta. Ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto. No na weekend to chyba nie. Chyba trochę bliżej. A na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź wam sugeruje, czy coś wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za wasz przelot i za waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
12: No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
11: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę 27 maja od 10 łap super okazję. A każdego dnia wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play i po reklamie.
18: Esko.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest Dzień Mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala. Dwie zmiany. Od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę. Podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex. Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
12: Bydgoszcz City Life Festival. 3

0: Kawasaki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
4: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć, mamo, będziesz babcią?
3: Radio SK. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
6: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
21: Bydgoszcz na czasie.
22: Dawid Olszewski w Bydgoszczy. Dzień Dziecka będzie można świętować w wersji mini. W sobotę i niedzielę Bydgoski Klub Modelarzy Kolejowych zaprasza na imprezę pełną makiet kolejowych. Największą atrakcją dla najmłodszych będzie opcja samodzielnego poprowadzenia miniaturowego pociągu, czyli spełnienie marzeń każdego małego maszynisty. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie rodzinnej atmosfery i pasjonatów kolei.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
17: Muzyką się żyje.
0: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
19: Ja na pierwszą. Czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
21: Imprezka.
0: Imprezka. Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich.

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedź Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida. Dobrze, a można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak taco i kłebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak ta maga.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauro na Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć. Jest!

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. Flora to tytuł tego kawałka, a Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
7: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
8: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
12: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
18: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
5: Panowie, dach gotowy?
14: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
14: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
15: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
21: I po reklamie.

Radak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: Taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shimza i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy dzień mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.
3: Radio SK. SK. SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
9: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
8: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
9: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
8: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
22: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
23: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: co najbardziej lubią dzieci.
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Panowie, dach gotowy?
18: Oczywiście, że gotowy.
16: Tak szybko?
18: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
24: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
25: I po reklamie.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
27: Bydgoszcz na czasie.
28: W Bydgoszczy szykuje się muzyczny maraton. Od 5 do 7 czerwca City Life Festival. 3 dni rapu, popu i rocka na terenie kompleksu Zawiszy. Pojawią się m.in. BDOS, Malik Montana, Zalewski i Kuban, więc to nie będzie spokojny weekend. Organizatorzy zapowiadają koncerty, strefy chilloutu i klimat wakacyjnego miasteczka. Co ciekawe, festiwal organizuje piłkarski klub, więc w czerwcu w Bydgoszczy gole zamienią się na bity.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
29: Muzyką się żyje.
0: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil, no i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
30: Imprezka.
31: Imprezka.
30: Imprezka.
0: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy. Może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o 3 słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
32: 3 słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie SK Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po nie niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: Fajny ten numer, świetnie gra w trasie. Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś Sigmą, mamo.
2: Prawdziwa dama to twoja mama, to twoja mama.
3: Reklama. 3.17.40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15.99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29.99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
11: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25

0: Kaszkuj codziennie z Biedronką.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Pida odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: I po reklamie.

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, o który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

0: Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Imprezce. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
12: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
1: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
11: Bydgoszcz na czasie.
3: Dolszewski, bydgoskie ulice opanują rowery i rodzinny klimat, bo spod ratusza ruszy rodzinna masa krytyczna. Organizatorzy zapraszają wszystkich bydgoszczan. Trasa to około 10 km. Tempo ma być spokojne, a meta przy Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie rowerzyści spotkają się przy ognisku. Piękne okoliczności przyrody. Rower jest dobry na co dzień, o czym będzie można się przekonać w piątek.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.

0: Music News. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
1: Cześć,
0: dobry.
1: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
1: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furia. Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś
1: tak
0: numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to naprawdę... To nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. Życie mi naprawdę już...
0: To ty
1: takim,
0: masz duże szczęście.
1: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To, wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
1: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
1: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
0: No, czyli
1: więc
0: się zgadza.
1: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
0: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
0: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
1: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam i... No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi przekorne. Nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Raknar, zapraszam. Zbliża się wodna impreza. Z Terna Bydgoszczy przypłyną do nas łodzie z całego kraju. Będą szanty, spotkania z podróżnikami, parada jednostek pływających i wielki wyścig butelkowy, do którego przygotowania już trwają. Mówi organizator wyścigu Sławek Piotrowski z grupy Sławek i Przyjaciele.
4: Przygotowania dobrze. Co prawda w tym roku idzie trochę to wolniej wszystko w stosunku do poprzednich lat, ale myślę, że będzie dobrze. Ja tylko się zastanawiam cały czas, bo to 16 lat w końcu ten wyścig robimy i już myślałem, że po takim czasie ludzie nas nie zaskoczą żadnymi pomysłami i mimo, że mam bujną wyobraźnię, to się okazuje, że moja wyobraźnia nie dorasta do pięt tego, co się działo i prawdopodobnie dziać będzie.
3: Czyli co, łodzie się już budują?
4: Część łodzi się już buduje. Oczywiście jak zwykle w tajnych pomieszczeniach, żeby konkurencja nie poglądnęła tych super, hiper ciekawych rozwiązań. Będzie kilka fajnych nowych zespołów. Też jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, jak sobie poradzą i od strony tej takiej typowo budowlanej, ale też od tej strony wizualnej, bo zawsze nam zależy na tym i zawsze proszę zespoły, żeby w jakiejś formule nawiązywały do tego, czym się na co dzień zajmują.
3: A zdradzisz, jakie to są zespoły?
4: No może jeszcze konkretnie nie, ale powiem tyle, że będzie ekipa mundurowa, powiem tyle, że będzie ekipa, jakby to powiedzieć, z białych kitli, czyli lekarska, no i trochę tych starych ekip, także mam nadzieję, że będzie znowu fajnie, wesoło, kolorowo.
3: Terna Bydgoszcz i wyścig butelkowy kiedy się dokładnie odbędzie?
4: 21 czerwca zapraszamy na Wyspę Moińską.
3: Oczywiście można przyjść, kibicować.
4: Można przyjść wcześniej, zobaczyć ten moment, kiedy robimy tak zwaną wystawkę, że to jest faktycznie zrobione z butelek. Można przyjść, zobaczyć, dotknąć, stryknąć fotkę, porozmawiać sobie z zespołami. A chciałbym też jedną rzecz podkreślić, że bardzo nam zależy, żeby tak trochę wyciągnąć na światło dzienne te tematy z szeroko rozumianą ochroną środowiska, segregacją śmieci, więc butelki są wszystkie z odzysku. Staramy się zawczasu, czy powiedzmy wcześniej, kiedy uruchamiamy chociażby ten nasz konkurs, my go nazywamy Piękności, czyli tydzień wcześniej będzie się w internecie, zespoły będą się prezentować, więc to też jest taki dobry moment, żeby coś nieco na ten temat wspomnieć.
3: No właśnie, opowiedz trochę o tym konkursie, w jaki sposób będziemy wybierać najpiękniejszą łódź.
4: Oczywiście tydzień przed wyścigiem robimy tak zwany obowiązkowy trening wodny. Po pierwsze, ja chcę wiedzieć i mieć pewność, że łódki są zrobione, a nie w przeddzień wyścigu się dowiaduję, że ojej, nie daliśmy radę.
3: Gdzie ten trening się odbędzie?
4: Na Bydgoszczy. Po drugie, zespoły muszą usiąść na tą łódkę, szczególnie ci, którzy, powiedzmy, weterani już wiedzą, natomiast te zespoły, które pierwszy raz startują, nie zawsze zdają sobie sprawę, że to nie jest łódka, to nie jest coś, co pływa z wiosłami tak jak normalne łódki, bo to ma taką wyporność, że to leży płasko na wodzie i wystarczy, że jedna osoba machnie wiosłem i to się kręci dookoła. Po trzecie, jeżeli mamy jeszcze jakieś poprawki, niedoróby, coś trzeba zmienić, poprawić, mamy jeszcze tydzień czasu na to, żeby te poprawki nanieść. No i właśnie w tym momencie robimy ankietę facebookową, zespoły dostają dostęp tej ankiety i samodzielnie poprzez posty, zdjęcia, filmy zachęcają internautów do głosowania na tą łódkę, na tą ekipę, a nie inną. Ja oczywiście mam zawsze przy tym też dużo, dużo zabawy, bo kiedyś do mnie zadzwonił kolega, mówi: Sławek, ty kurczę, nawet nie wiesz, zadzwoniłem, odświeżam znajomości z przedszkola, żeby znaleźć chętnych, żeby głosowali na nas, a nie na inną ekipę. Także ta rywalizacja wodna, to jest powiedzmy taki ten wierzchołek góry lodowej, to już jest ta wisienka na torcie, natomiast ta rywalizacja zaczyna się już dużo, dużo wcześniej.
3: No właśnie, te łodzie, one finalnie wyglądają, no każda inaczej, ale wszystkie są zbudowane z takiej samej ilości butelek i z takich samych materiałów. To się da jakoś policzyć?
4: Tak, dokładnie. Zespoły dostają, my szykujemy wszystkie materiały, zdobywamy i zespoły wyposażamy i tak faktycznie, jak powiedziałaś, to wszyscy dostają to samo i to najważniejsze, tyle samo. Dopuszczamy zwiększoną ilość butelek pod warunkiem, że nie zwiększają wyporności, czyli mogą być ozdobnikami. A to oznacza, że to nie ma znaczenia, czy to będzie wielka firma, czy grupa kolegów z podwórka, od początku do końca wszyscy mają równe szanse.
3: A ile to jest butelek?
4: To jest, że tak powiem, odpowiednik 720 litrów, czyli albo 360 dwulitrowych, albo 480 półtoralitrowych.
3: Czy w związku z tym, że wszedł system kaucyjny, był większy problem w tym roku, żeby zorganizować te butelki?
4: Był problem, chociaż mieliśmy jedna zaprzyjaźniona firma, która nam zbiera butelki, powiedziała, że no, sorry Sławek, ale nie będziemy ci zbierać, bo z kaucji odzyskamy jakieś 5-6 tysięcy. Okazało się, że nie odzyskają tych pieniędzy, bo pracownicy po prostu zaczęli butelki wynosić do domu. Więc ani oni nie mają z tego korzyści, ani ja nie mam z tego korzyści. Ale poradziliśmy sobie. Polak potrafi, Polak zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie, więc daliśmy radę i będzie tak jak w poprzednich latach.
3: Czyli ekipy dostały butelki i folię.
4: Taśmę klejącą, folię stretch. No i teraz samodzielnie projektują i budują właśnie te pojazdy wodne, jeżeli możemy tak to nazwać. Zobaczymy, co w tym roku będzie się działo. Jeżeli są używane jakieś materiały, powiedzmy dodatkowe, żeby to były materiały niezatapialne. Znaczy, generalnie to jest tak, że część zespołów robi te dodatkowe ozdoby na czas właśnie tej wystawki, prezentacji, później zdejmują to, ale część zespołów ma to już powiedzmy na stałe zamontowane. W niedzielę około godziny 11 na tym trawniku, gdzie jest napis Młyny Rotera, będzie wystawka, tam już po prostu te łodzie zwieziemy i już będą zespoły się prezentować i zespoły siebie i swoje łodzie. Później schodzimy, zespoły schodzą tutaj na wysokości schodów, tych, które się schodzi do wody, schodzą, tam się zwodują. Tam robimy jeszcze przy okazji i prezentację zespołów, ale ten wyścig, nie wyścig, tylko konkurs hałasowy, czyli zgromadzenie kibice, gwiżdżąc, tupiąc, hałasując, tudzież używając różnego sprzętu typu wuwuzele, robią hałas, a my to mierzymy z dokładnością do 1 decybela. Zespoły schodzą, wodują się, spływają do mostu na Mostowej, czyli tam na wysokości barki Lemara. Tam są rozwieszone liny z miejscami, które wcześniej zostały rozlosowane. No i wracają pod prąd w stronę Wyspy Młyńskiej, czyli taka wirtualna meta jest między Operą a Wyspą Młyńską. No gdzie, i tam się wyścig kończy.
3: Gdzie najlepiej stanąć, żeby to dobrze wszystko widzieć?
4: I to jest trudne pytanie, dlatego że tu jest wiele, wiele rzeczy, które właściwie no, trudno mi powiedzieć, bo i sam start jest przeciekawy i prześmieszny, bo oczywiście ja zawsze powtarzam wszystkim, rozpłyńcie się powoli, wyścig rozgrywa się na dystansie, ale w momencie, kiedy pada sygnał startu, to się woda gotuje i tam się zaczyna po prostu, jak to się mówi kolokwialnie, cyrk na kołach, bo jedni w prawo, drudzy w lewo, ci zajeżdżają, tam ci się szczepili, więc tam jest dużo, dużo zabawy. Na samym dystansie oczywiście też się dużo dzieje, więc można jakby wzdłuż brdy bulwarami sobie iść i obserwować cały wyścig. No i meta jako meta, gdzie czasami, no może nie fotokomórka, ale faktycznie w zespoły wstępują dodatkowe siły, żeby tą konkurencję, która jest pół metra przed nami, jednak prześcignąć, więc tam się, no trudno powiedzieć, wszystko jest ciekawe. Najlepiej byłoby iść od początku do końca.
3: A jaka jest główna zasada tego wyścigu? Czyli tyle osób, ile zaczyna wyścig, tyle samo musi skończyć? Czy ktoś może odpaść po drodze?
4: No zdarzało się, że nurt brdy, który nie jest jakiś straszliwy, okazywał się zbyt silny dla niektórych zespołów i bywały rzeczywiście lata, kiedy jedna ekipa już była na mecie, a druga jeszcze nie wystartowała. No i wtedy, jeżeli już przekraczamy po prostu jakiś czas, gdzie widzimy, że już nie dadzą rady, że jednak się zacięło dokumentnie, no to woprowcy wtedy scholują taką ekipę na linię mety.
3: W trakcie tego wyścigu może się wszystko wydarzyć, może ktoś wypaść z tej łódki, no to musi się na nią wdrapać?
4: Był kiedyś taki wyścig, gdzie startowali, w jednej z ekip startowało dwóch ludzi, dwóch aktualnych wicemistrzów olimpijskich w wioślarstwie. I oczywiście zaczęły się dyskusje, że no ale Sławek, ale przecież to jest nieuczciwe, oni mają przewagę. Nie, oni są wioślarzami, nie są Kanadyjkarzami, więc jedyną przewagę, jaką mają, to wydolnościową. Natomiast okazało się, że jedna ekipa ich trochę zablokowała, wystartowali i jeden z tych wicemistrzów wpadł do wody a chłopacy zorientowali się, że jego nie ma, kiedy byli na mecie. Więc został biedak w wodzie. Woprowcy go oczywiście wyłowili, no bo kapoki i tak dalej, więc jakby nie było niebezpieczeństwa. Natomiast śmieję się, że adrenalina była tak mocna, że zorientowali się na mecie, że jego nie ma.
3: O bezpieczeństwo nikogo nie musimy się obawiać, bo tak jak mówisz, będą nad tym czuwać specjaliści, woprowcy.
4: Tak, woprowcy wszyscy są wyposażeni w kamizelki, w kapoki, więc tutaj problemu jako takiego nie ma. Znaczy, rzadko się zdarza, że rzeczywiście ktoś wpadnie w trakcie. Jeżeli już, to bardziej na starcie zdarzało się, że ktoś tam wpadł, ale to jest wtedy czas, żeby się z powrotem wdrapać i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie zespoły kończą w takich składach, w jakich zaczynały. Bardzo gorąco zachęcam, żeby przyjść wcześniej, zobaczyć właśnie z bliska te łodzie, bo jak już one są na wodzie, to już z daleka nie widać i że to są butelki, i jakie tam są ozdoby i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam, żeby tą wystawkę zobaczyć przed wyścigiem, być może i w tym konkursie hałasowym uczestniczyć. Dużo frajdy, dużo zabawy i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, chociaż pogoda dla zespołów to nie ma takiego znaczenia. Duch walki na pewno będzie, bo już się zespoły odgrażają, że będzie zacięta walka o zwycięstwo i nie tylko, bo to też taka śmiesznostka, którą w zeszłym roku wprowadziliśmy. Mieliśmy parę dodatkowych sponsorów, no i ustaliliśmy między innymi nagrodę, powiedzmy nagrodę pocieszenia, nazwijmy to w ten sposób, za zajęcie ostatniego miejsca. I ku mojemu zaskoczeniu dwie ekipy wpadły na pomysł, że będą walczyć o to miejsce. Więc no i są takie trochę zaskakujące rozwiązania w wyścigu.
3: Ważne, że jest wesoło.
4: Nie dla wszystkich liczy się zwycięstwo. Najważniejsze, żeby była zabawa i większość zespołów właśnie traktuje to jako zabawę. No i tej wersji się trzymajmy.
2: SK Bydgoszcz.
3: Dzień Dziecka w Urzędzie. Atrakcje dla najmłodszych bydgoszczan szykuje Urząd Wojewódzki. To będzie zabawa i praktyczna nauka bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych, mówi Natalia Szczerbińska z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
5: Zostań super bohaterem bezpieczeństwa, czyli zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka w Urzędzie Wojewódzkim. Przygotujcie peleryny, zbierajcie drużyny i dołączajcie do naszej Akademii Superbohaterów. Już 30 maja w sobotę Urząd Wojewódzki oraz część Parku Kazimierza Wielkiego zmienią się w niezwykłe centrum szkoleniowe młodych superbohaterów. W godzinach od 11 do 15 dzieci i całe rodziny czeka pełen emocji Dzień Dziecka pod hasłem Superbohaterowie Bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie połączy świetną zabawę z praktyczną nauką bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Każdy uczestnik przekona się, że superbohaterem można zostać naprawdę dzięki odwadze, wiedzy i gotowości do pomagania innym. Zapraszamy na rodzinną przygodę pełną emocji, misji specjalnych i superbohaterskich wyzwań. Co czeka na uczestników wydarzenia? W naszej Akademii Superbohaterów czekają sceniczne animacje, quizy, rozgrzewki, pokazy pierwszej pomocy oraz emocjonujące konkurencje inspirowane pracą m.in. policjantów, strażaków i ratowników. Zapraszamy także na wielką grę zadaniową, czyli interaktywną przygodę prowadzoną zarówno wewnątrz urzędu, jak i w plenerze. Będzie to nauka poprzez działanie, wyzwania i współpracę. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów, a także nowość w tym roku, strefa survival i aktywności outdoorowe. Będzie wojskowy tor przez szkód, dmuchaniec, animacje ruchowe i zadania sprawnościowe, które poprowadzą m.in. harcerze, którzy sprawdzą refleks oraz odwagę naszych przyszłych superbohaterów. Będą pokazy służb i sprzętu, radiowozy, motocykle policyjne, wozy strażackie, łodzie ratunkowe, technik kryminalistyki czy symulatory zagrożeń i mnóstwo innych atrakcji przygotowanych przez służby oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo mieszkańców na co dzień. Zapraszamy na spektakl dla dzieci, który odbędzie się wewnątrz budynku o godzinie 14. Na uczestników czekać będzie pełne humoru i przygód przedstawienie edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze, które w ciekawy sposób przedstawi najmłodszym zasady ruchu drogowego. Zapraszamy również na rodzinne odkrywanie urzędu, czyli będzie to wyjątkowa okazja, by zajrzeć do wnętrza naszego urzędu i poznać jego bardziej przyjazną, rodzinną stronę, nie stronę urzędową, którą widzicie Państwo na co dzień. Będzie także okazja, by osobiście spotkać się z wojewodą, zasiąść w jego fotelu,

0: Serca. Akcja krwiodawstwa, która będzie prowadzona tego dnia w urzędzie, będzie skierowana do osób dorosłych. Możemy pokazać, że pomaganie to prawdziwa supermoc. Możemy oddać krew i pomóc, bo możemy.
1: Akcja w sobotę w godzinach od 11 do 15.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwerska. Jest nowa umowa na bydgoski rower aglomeracyjny. Sezon będzie obowiązywał od sierpnia do końca października. Nie wykluczono, że rowery zostaną udostępnione szybciej, a do dyspozycji bydgoszczan będzie 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym oraz 70 stacji. Większość powstanie w dotychczasowych miejscach. Nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamówień montowane na rowerze.
2: SK Bydgoszcz.
3: Pewne oddziały zamieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla panie, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich. Z Julią Rozwarowską, organizatorką akcji Fryzjerami i Mamami, rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Organizujemy Piękny Dzień Mamy dla mam dzieci onkologicznie chorych. Jest to 8. edycja, także od 8 lat pamiętamy, wspieramy mamy, które na co dzień są ze swoimi chorymi dziećmi. Tutaj na oddziale w szpitalu Jurasza i na oddziale w szpitalu dziecięcym. Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. Jedna z mam, która tutaj dzisiaj jest i właśnie korzysta z zabiegów piękności, jest na 3. edycji i to jest dla nas budujące, że te mamy chcą do nas przychodzić, chcą korzystać z tych zabiegów i czują się zaopiekowane przez nas. I naszą misją jest to, żeby przypominać im, że siła matki to siła dziecka, że bez siły matki nie będzie siły dziecka i dziecko nie będzie zdrowieć, więc to najpierw szukamy, mamy powinny szukać energii w sobie.
5: Można powiedzieć, że to siłaczki, prawda?
4: Tak, to są bohaterki. Mieliśmy też możliwość organizacji wydarzenia dla mam dzieci z niepełnosprawnościami. To są dwa typy mam, które można nazwać siłaczkami, można nazwać cywilnymi żołnierzami, można nazwać osobami, które powinny zdobywać wszystkie medale tego świata, bo ich bohaterstwo, pomimo tego, że nie jest na pierwszych stronach gazet, nie kręci się o tym filmów, jest naprawdę wielkie, jest poświęcenie. One są na swojej cywilnej misji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie mają zaplecza, nie mają posiłków, osoby, które je wesprą, tak jak mają na przykład żołnierze na polu boju.
5: No i nie mają czasu myśleć o sobie, prawda?
4: Dokładnie, nie mają czasu myśleć o sobie i to jest właśnie, czasami warto zrobić krok wstecz, zadbać o siebie, żeby móc dbać o dziecko, żeby mieć właśnie tą energię, żeby też dziecku wytłumaczyć, mama teraz musi na chwilę zniknąć, mieć godzinę wytchnienia, pójść do fryzjera, do kosmetyczki, a że tutaj nie ma takiej możliwości w szpitalu, więc kosmetyczki, fryzjerzy przyszli do nich.
5: No właśnie, o to chciałem zapytać, co się dzieje, z czego panie mamy mogą skorzystać?
4: Mogą skorzystać ze fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki, mamy podologa, mamy masażystę, mamy masaż dłoni, dodatkowo mnóstwo słodkości, sesje zdjęciowe, prezenty od okolicznych firm i instytucji i ogromne wsparcie wolontariuszy, ludzi, którzy chcą pomagać. Są to szkoły, fryzjerzy, ale są to też zakłady, są to osoby prywatne, są też osoby, które wzięły dzień wolnego w pracy po to, żeby móc przyjść tutaj i pomagać. W dzisiejszą akcję jest zaangażowanych blisko 70 osób.
5: Panie z pewnością to doceniają.
4: Tak, dla nas
5: ważne. Kto się o nich myśli?
4: Ważne jest dla nas to, że otwierają się przed nami, rozmawiają, opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawiają się łzy, ale pojawia się to też to najpiękniejsze słowo. Dziękuję.
5: Słyszałem, że pani już nie pierwszy raz korzysta z atrakcji tutaj na oddziale.
6: Tak, jesteśmy trzeci raz z rzędu tutaj na Dniu Mamy. W tej chwili z fryzjera.
5: I jak?
6: Super. Dzięki temu możemy się poczuć jak kobiety i możemy trochę odpocząć.
5: No właśnie, to jest taki czas, kiedy pani przez moment może pomyśleć o sobie.
6: Tak. No nie ma czasu, bo trzeba się zająć dzieckiem, a tu jest taki moment dzięki wolontariuszom, że możemy zapomnieć, że jesteśmy, chociaż na moment, że jesteśmy w szpitalu.
5: Z czego pani jeszcze chce skorzystać?
6: Z makijażu. Jesteśmy bardzo często na oddziale. W zeszłym roku syn miał przeszyb szpiku i w tym momencie leżymy od 3 marca z 11-dniową przerwą.

0: ta akcja? Fajna?
1: Super.
0: Co tu się wydarzy, proszę powiedzieć?
1: Tutaj właśnie mama zażyczyła sobie właśnie plecionki z warkoczy. Przypuszczam, że też chodzi o to, żeby była wygoda, no i żeby ta fryzura się trzymała dłużej, że ma być fajnie, wygodnie. No i też kobieco, nawet bym powiedziała, że dziewczęco będzie.
0: No właśnie widzę, że spełnia Pani życzenie, tak?
1: Tak, zawsze słucham klientów i chcę spełnić ich marzenia, życzenia. Nieraz nie mają odwagi na jakąś fryzurę taką bardziej awangardową, bo na co dzień może nie wypada. A nieraz są właśnie takie uroczystości, że można troszeczkę zaszaleć.
0: Bo czemu nie?
1: A czemu nie? Dlaczego nie? To są fajne fryzury, ciekawe, a plecionki, warkocze, no są wygodnymi fryzurami, bo są przy głowie, także przy dziecku, przy opiece na pewno będzie się sprawdzała.
0: Dziś pewnie dużo pracy, ale to chyba takiej przyjemnej, prawda?
1: Tak, ja tutaj jestem co roku i mimo tego, że bardzo to przeżywam, ale bardzo się cieszę, że mogę być przez chwilę pomocna.
0: Masaż dłoni.
1: Tak, zgadza się.
2: Jesteśmy pierwszy raz, na szczęście. I oby krótko, niedługo wychodzimy, mam nadzieję. No na co dzień to jest gonitwa z czasem, z obowiązkami. Nigdy się nie ma czasu, chociaż powinno się mieć ten czas dla siebie. A tutaj takie miłe zaskoczenie.
0: Tak jak teraz.
2: Tak, dokładnie.
0: A ja Panią zapytam, co się odbywa właśnie tutaj przy tym stanowisku?
3: Chętne mamy przychodzą do nas, aby wykonać masaż rąk, masaż relaksacyjny. My reprezentujemy dzisiaj Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i chcemy po prostu, żeby mamy w całym tym zabieganym świecie, w którym muszą pamiętać o tylu ważnych sprawach, miały choć chwilę, by zająć się sobą.
0: Na przykład tutaj. Tutaj masaż dłoni, tak?
3: Tak, dokładnie. Wykonujemy go bardzo powolnymi ruchami. Jest on nie tylko relaksacyjny, ale również ma różne właściwości lecznicze.
0: A jak wrażenia?
2: Bardzo przyjemnie. Nigdy wcześniej nie byłam i może jeszcze skorzystam kiedyś.
0: A jak akcja? Fajna?
2: No, jestem bardzo wdzięczna. Fajnie, że no, dziewczynom się chciało przyjść, że się zaangażowały w tą akcję charytatywną i no super.
4: Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego.
5: SK Bydgoszcz.
4: Na jednym scenie spotkają się gwiazdy rapu, popu i rocka. W Bydgoszczy szykuje się City Life Festival. Pierwsza edycja, która łączy muzykę, sport, mówią prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawiszy Krzysztof Bes, wiceprezydent Bydgoszczy Iwana Waszkiewicz i zawodnik Zawiszy Bydgoszcz Kacper Nowak.
6: Kacper, też dziękuję bardzo dzisiaj w zastępstwie. Kacper jako człowiek związany ze sportem, świeżo po awansie, miała być Zuzia Madaj, nasza twarz tego festiwalu obecnie na zawodach wioślarskich. Dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że pierwsza edycja Bydgoszcz City Life Festival, która odbędzie się w Bydgoszczy. Od razu na wstępie taka idea, żeby Zawisza nie był kojarzony tylko ze sportem. Również chcemy pokazać się Państwu ze strony kulturalnej dla mieszkańców regionu. Bardzo dziękujemy za to przychylne podejście miasta Bydgoszczy, szczególnie tutaj objęcie patronatem tego wydarzenia przez pana prezydenta. Z panią prezydent mieliśmy okazję rozpoczynać rozmowę o tym festiwalu, bo miasto jest głównym partnerem naszego festiwalu. Dzięki tutaj uprzejmości naszych włodarzy ten festiwal, pierwsza jego edycja zostały włączone w oficjalne obchody urodzin miasta Bydgoszczy, 680 lat naszego miasta. Wpisuje się to również w 80. urodziny klubu Zawisza. Mamy same jubileusze, 10 lat od odbudowy klubu, przed chwilą sportowy sukces, ale tak jak powiedziałem, nie tylko sukces sportowy, ale zależy nam na wydarzeniu kulturalnym o takim szerokim charakterze. Taki był pomysł też naszego nowego właściciela, żeby łączyć i sport, usportawiać bydgoszczan, proponować różne rozwiązania, ale też również dać coś w zamian, dać wydarzenie kulturalne, takie wydarzenie, które przyciągnie dużo osób. Szacujemy na ten festiwal, że to będzie zainteresowanie około 30 tysięcy uczestników przez 3 dni festiwalu. Bydgoszcz City Life Festival, pierwsza edycja, 3 dni muzycznych doznań. Myślę, że dla każdego, nie tylko jak mawiają muzyki rapowej, ale też popu i tych artystów, którzy grają troszeczkę inaczej. Na pewno ważni headlinerzy w piątek White 2115, znane nam tutaj środowisko bydgoskie. W sobotę headliner 6 czerwca, chyba najbardziej rozpoznawalna osoba w ostatnim czasie, BDOS 2115. I 7 czerwca w niedzielę z tych głównych wykonawców headlinerem jest Gibbs. Oczywiście gdzieś tam jeszcze możemy przybliżyć Państwu tych wykonawców, którzy będą z nami. Tak jak powiedziałem, partnerem głównym tego wydarzenia jest miasto Bydgoszcz. Wpisujemy się w te obchody urodziny. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Oczywiście znajdujemy się tutaj na kompleksie Bydgoskiego Centrum Sportu. Bardzo również dziękujemy za wsparcie i za przyjęcie nas. Dlaczego kompleks Bydgoskiego Centrum Sportu, nie inne miejsce w Bydgoszczy? Chodzi nam również o to, żeby Zawisza jako marka, to miejsce żyło nie tylko sportem, ale również wydarzeniami kulturalnymi. Myślimy, że po prostu wpisuje się to idealnie w tą naszą mapę Bydgoszczy, kojarzy się to wszystko. Chcielibyśmy, żeby ten festiwal był wieloedycyjny, żeby kolejne edycje również odbywały się na tym kompleksie, a myślę, że marzeniem wszystkich będzie kiedyś możliwość zorganizowania wielkiego koncertu dla publiki na murawie głównej stadionu, co oczywiście wymaga wielu przygotowań, bo też musimy pamiętać o tym, że na tym kompleksie odbywają się te wydarzenia sportowe. Nowoczesne podejście, rozrywka, pokazanie klubu, który też chce wspierać ten lifestyle, kulturę, przede wszystkim też dla ludzi młodych przyciągać. To, co się udało w ostatnim roku z zwiększonym sukcesem zrobić, to również przyciągnąć młodych mieszkańców na stadion bydgoskiego Zawiszy przy okazji wydarzeń sportowych. Na meczach pucharowych blisko 15 tysięcy dzieci, które odwiedziło nasz stadion, co jest, myślę, budujące dla wizerunku i klubu, jak i miasta Bydgoszczy. Oczywiście ta frekwencja, o której mówiłem, czyli spodziewane przynajmniej te 10 tysięcy widzów na każdy dzień, żeby to wydarzenie też miało świetność. Jeżeli to się nam uda zrealizować, myślimy, że będzie to jeden z większych festiwali w Polsce, bo takie mamy informacje, jeżeli chodzi o zasięgi, też tutaj promocja miasta Bydgoszczy. Także docieramy do studentów, współpracujemy, także przede wszystkim Twoje miasto, Twój rynk, Twoja historia, taki K-Visual, który przedstawiliśmy w prezentacji w Urzędzie Miasta, Pani Prezydent, bo to ona nas przyjmowała jako pierwsza, za co też jeszcze raz będę mówił, wielokrotnie dziękował, że wpisujemy się w tą narrację. Dla Państwa informacji poproszę jeszcze, tutaj pozwolę sobie przed przekazaniem głosu Pani Prezydent, przekazać, kto występuje, czyli w piątek, tak jak wspomniałem, headlinerów mamy White'a, Kaz, Bałagan, Malik Montana, Louis Villian i Fałki. To takie, myślę, bardziej rapowe brzmienia. W sobotę, nie trzeba przedstawiać, BDOS, Miu, Zalia, Kuka i Kali. I w niedzielę 7 czerwca Gibbs, Zaleski, Hubert, Kuban, Opał i Ewelina Ross. Troszeczkę innych brzmień muzyki, troszeczkę nawet country, żeby dla każdego, każdy mógł coś dla siebie znaleźć. W imieniu klubu jako organizatora, bo klub Zawisza Bydgoszcz jest organizatorem tego festiwalu, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do uczestnictwa. Co ważne też, żeby to wybrzmiało, cały dochód i cały zysk z tego festiwalu zostanie przekazany na działalność sportową. Tu nikt nie zarabia na tym festiwalu. Ten festiwal jest dla mieszkańców, dla miasta, dla mieszkańców regionu, z takim nastawieniem, że wszystkie pieniążki z zysku, które klub zarobi, zostaną przekazane na działalność klubową, rozwój sportu, bo taka jest inicjatywa tego festiwalu, żeby przekładać tą muzykę, to zainteresowanie i na rozwój tutaj klubu i dalsze sukcesy sportowe.
7: Ja również chciałabym za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkanki, mieszkańców naszego miasta, ale także gości spoza Bydgoszczy do udziału w tym festiwalu. To jest wydarzenie, myślę, że wyjątkowe. W Bydgoszczy pojawiają się coraz to nowe wydarzenia kulturalne, natomiast takiego ja jeszcze nie pamiętam, żeby klub sportowy, piłkarski klub sportowy zorganizował 3-dniowy muzyczny festiwal i to z takim rozmachem. Także jestem pełna podziwu i dziękuję Państwu za tą organizację, zwłaszcza, że zrobiliście to w bardzo krótkim czasie, bo jednak spotkaliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu. Bydgoszcz jest otwarta na takie inicjatywy.
6: W nawiązaniu do tego awansu drużyny mamy też tutaj przedstawiciela młodego pokolenia, zawodnika, wychowanka Zawiszy Bydgoszcz, świętującego niedawno awans. Kacper Nowak jest z nami.
8: Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Ja jako były uczeń, aktualnie student, zawodnik pierwszego zespołu, mogę dodać coś od siebie, gdzieś tam jako taki głos młodzieży. Mogę powiedzieć, że jeszcze te kilka lat temu brakowało tego typu wydarzeń u nas w Bydgoszczy i osobiście bardzo się cieszę. Widzę, że również te wydarzenia cieszą się coraz większą to popularnością, także raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam w imieniu młodzieży na takie wydarzenia. Oby było ich tylko coraz więcej.
4: Trzydniowe Święto Muzyki odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
4: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Dzień dziecka? Tylko z Enbo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na enbo.pl i wpadaj do nas. Enbo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

0: Táto promocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny org.
6: I po reklamie.

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK Bydgoszcz.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.